0: Oke oke Mundi. Tusha aku nomba. Sorry bache. Mushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Ba treasure. Mune fuma fuma sana panse. Mushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili uku kaba, no kuluka. Mule tendela kono. Ale umfiku uwa kaba, ilo takuiti na maka. Tia ntumutu wali kuchipatala, no mbalini. Na kwate fishi bilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumunda pakuli malaria, no mba ekwa papamulu, pafya kulanda pakuli meeting. Uko koloku ndapwa, kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushila fiksha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu la po wangu, tieni nombaline.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba, kabiyeni kuchipatala mupepi ukwa buloku pose nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela abatanga tapafia bumi, ukubwombela pamona ba Development Media International.

0: Oke oke Mumbi. Tushi aku nomba. Sorry bacheya. Gushen pesa mwafika kulanshanya.
1: Ba treasure. Mune fuma fuma sana panse. Gushe Mumbi alifia kwino.
0: Oh, Mumbi alifia kwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoko kaba, noko luka. Mulete nitala kono. Ale umfiko wa kaba, ilo takuete na maka. Tia nitu mtu wali kuchipatala, no mbalini, na kwate fishi vilo fia malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumunda pakuli malaria, no mba ekwa papamolo, pafia kulanda pakuli meeting. Uko koloku ndapwa, kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushila fiksha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu la po wangu, tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekava, kabieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Imbila. Awa chimiletela batanga tapa fiabumi, ukubwombela pamona ba Development Media International.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: I told you my love.
4: Oh no.
6: Jim Baylor in the mix, the musical genius.